Powiesz, są tu wszyscy. Rok temu nie było nikogo. I ty w mojej bitwie, przy mym boku, stojąc ze swoją walką.

nawet jeśli te dwa miejsca są odległe od siebie. Zawsze łączy je jakaś droga, a my możemy ją przebyć. Gdy jesteś wysoko, statki na morzu wyglądają jakby zamarły. Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.

wiele serc, wiele słów, wiele snów jest w nas tak wiele łez, wiele chwil, wiele dobra jest w nas, wiele jest w nas ciepła, wiele jest w nas słów, wiele snów, wiele chwil.

0: в мястэчку Васількаў пад Беластокам на памятнай табліцы яўрэйскіх могілак з'явіліся зневажальныя надпісы. За станам могілак ужо некалькі гадоў сочыць грамадскі актывіст, дырэктар адной з беластоцкіх школ Марыш Сакаловскі. Ён арганізоўваў там валанцёрскія акцыі па прыборцы гэтага месца памяці і кажа, што, на жаль, такі акт вандалізму ў тым месцы не першы раз.
1: To jest jeden z cmentarzy żydowskich w Wasilkowie. Nagrobków, czyli macew, jest niewiele, tak? Bo te macewy zostały w czasie wojny i pewnie też po wojnie zostały stąd zabrane i wykorzystywane do różnego rodzaju inwestycji, można powiedzieć. Między innymi droga w Nowodworcach była zrobiona, wybrukowana z tych macew. Też często po wojnie brakowało tego budulca, więc ludzie dochodzili do takiego wniosku, że Żydów nie ma, im już to niepotrzebne i zabierali te macewy jako fundamenty domów, magazynów, obór. Te tablice to jest jakiś tam rodzaj upamiętnienia tej społeczności żydowskiej, a one są wmontowane w lapidarium, właśnie złożone z fragmentów macew, które zostały wydobyte podczas remontu drogi. Widzi pani, że tam takie kawałki są. To były takie, kociłby tak zwane, tak? To był bruk. I tutaj społeczność wasilkowska takie lapidarium w 2008 roku postawiła. No niestety, mamy 2026 i cofnęliśmy się, można powiedzieć, jako społeczeństwo. Jesteśmy pełni nienawiści, fobii, coraz bardziej jakby agresywni, przemocowi w tej przestrzeni publicznej. No i chodzi tylko o podejście do historii żydowskiej, do Żydów, tak, ale też to się przejawia wobec Ukraińców, mniejszości, różnego rodzaju mniejszości, tak. Więc ja jestem jako mieszkaniec tego kraju, jako mieszkaniec gminy totalnie rozczarowany, rozgoryczony, że tak to wygląda. Obawiam się, że to też zrobiła młodzież, więc mi jako nauczycielowi jest wstyd, jakby przykład idzie z góry, idzie od dorosłych, od polityków, jest to w internecie jakby niekontrolowane. I stąd mamy takie efekty, tak? Że miejsce pamięci, cmentarz, tak? Który jest w każdej kulturze miejscem, można być świętym, jakby, który darzy się jakąś taką wyjątkową czcią i szacunkiem, jest po raz kolejny dewastowany. Więc serce mi się kraja.
2: Co można zrobić dalej?
1: Ja będę jako mieszkaniec, bo oczywiście można w czynie społecznym to robić cały czas, ale ja uważam, że od tego też są samorządy, władza lokalna, żeby jednak wykorzystując swoje instrumenty gdzieś tutaj bardziej o to zadbać. No jest też policja po to, żeby czuwać nad takimi miejscami, spróbować przynajmniej złapać sprawców i po prostu ukarać przykładnie. To może by kogoś nauczyło. Widać, że tutaj jest to miejsce schadzek, tak, i spotkań towarzyskich.
2: I na pewno to pierwszy taki wypadek za ogół tego, jak już probrali się tu.
1: Tak. Więc minęło kilka lat i szczerze mówiąc ja zauważyłem, że zawsze kiedy pojawia się w przestrzeni publicznej, w tej narracji ten antyizraelski wątek, antyżydowski, który politycy tak naprawdę często wywołują, za chwilę mamy taki efekt uboczny tych różnych dyskusji, debat w postaci niszczenia tych cmentarzy, napisów. Regularnie nie tylko w Wasilkowie to się pojawia, ale pojawia się w całej Polsce. Nie ma odpowiedzialności w tym kraju za słowo. Pośrednimi sprawcami tych sytuacji są politycy. Tak? I ja to po prostu widzę i od 20 lat, kiedy się tym tematem zajmuję, zawsze po tej fali, można powiedzieć, antysemityzmu w debacie publicznej mamy taki wysyp różnego rodzaju takich aktów wandalizmu, bezmyślności. Nie jest nic nowego, ale za każdym razem mnie to, albo nawet coraz bardziej mnie to denerwuje.
2: A ci gotowy powtarzać takie sponsorskie próbórki terytorium Mogilak?
1: Oczywiście. Raczej wakacje to generalnie trudny moment. Ja dam kilka dni czasu tutaj dla władz lokalnych, a jeśli nie będzie z ich strony tutaj zainteresowania tematem, to oczywiście będę próbował organizować akcję. Na pewno znajdą się ludzie dobrej woli, którzy gdzieś mnie wesprą w tym czynie, ale na początek chciałbym jednak, to nie chodzi o przerzucanie odpowiedzialności, tylko zaangażowanie podmiotu. Ma większe narzędzie. Wiem, że gmina Wasilków do tej pory dbała o to, organizowała uroczystości poświęcone upamiętnieniu i likwidacji getta w Wasilkowie, tak, i przypominaniu właśnie mieszkańców żydowskich Wasilkowa, więc liczę na to, że burmistrz czy pracownicy magistratu wasilkowskiego staną na wysokości zadania i gdzieś tutaj pomogą w przywróceniu temu miejscu należytego porządku. Tak.

powiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

0: Zakon ab nacjonalnych i etnicznych mniejszościach i regionalnej mowie u Polszczy Kamczatkowa był potrzebny, tak samo i tomu, kab kraina stała raunaprawnym czelcom Eurazjazu. Usie siabry Zjazu podobne zakony apracowali i prynieli udaczynieni do swoich nacjonalnych mniejszościów. Chacia i raniej mniejszości achowywali się i tak szmatlikimi, tak unutranymi, jak i międzynarodnymi prawami. Poczynajczy od konstytucji o poosobnych dzierżawów, po ramowej konwencji Rady Europy i samyje zakony Organizacji Objednanych Nacji o Promieńszości. Jednak na ten raz było usio sabrana je u adzin dzierżawny zakon, jaki do rzeczy dwojczy na praciachu 21 hadoł był modyfikowany. Ma być sam zakon nie szmat pomieniał użyci nacjonalnych mniejszościów u Polszczy. Jednak dał poczucio, że ich prawy baronić zakon, że jany u siebie doma. Gawary po swojemu, huczej budzie. Reportaż Wolgi Siemaszki i Jurki Leszczyńska.
1: Tu chcę podkreślić bardzo ważną rzecz, która sprzyjała i w zasadzie może nawet decydujący wpływ miała na uchwalenie tej ustawy, a mianowicie nasz eksportowy produkt Podlasia, duch puszczy. Ja wziąłem duży nosiorek, brat mi na wędlin dobrych przygotował, ja im polewałem i przekonywałem i powiedziałem, że jeśli uchwalimy 6 stycznia, to jest prawosławna Wigilia, to będzie wielki dar i tak się stało.
2: Wielmi mnoho dał, to było 20 godzin pracy nad tym zakonem, nad ustawą trwali i wyjawili, jako je uczestki polskiego obszerstwa, jaki jest negatywny, nie tylko do naszej białoruskiej mniejszości, ale na ogół do białoruskich mniejszości, stereotypy i uprzedzenia. Winowaczywali, że mniejszości będą tutaj pograżać integracyjnej dzierżawy polskiej, że będą separatyzmy jakieś. To pomieniało się.
3: Konstytucja mówi, że związki są wyznaniowe, są autonomiczne, a państwo wlazło z butami w nasze sprawy. No to co ta ustawa mogła dać? No nic. Ja jestem z Kruszynian, w Kruszynianach się urodziłem i tam sami rozmawialiśmy czasem takim naszym prostym językiem, jak tak mówił. Ja potrafię rozmawiać, chociaż zawsze rozmawialiśmy w domu po polsku, ale chodziłem do szkoły, bawiłem się razem z dzieciakami, razem funkcjonowaliśmy, to ten język nie jest mi obcy.
2: Jest nowy i wyzowy i to dla naszej białoruskiej mniejszości, no to w podlaskim województwie Białorusów mniejszy i mniejszy ludzi, no asymilująca i nasze osierodzie, by nie w stanie jednoznacznie razem wykazać, co my by chcieli by władz i centralnych i tutaj naszych, jak te procesy przytrzymać.
4: Czy oni nie uważają, że wprowadzenie dwukadencyjności jest zagrożeniem dla mniejszości narodowych? Dlaczego? Zobaczcie, czy my teraz mamy swego przedstawiciela w Sejmie. Czy Kwin był, tak? Tyle lat temu. I też efektem tego jest ta ustawa mniejszościowa, czyli przy każdej rzeczy ktoś musi chodzić. Przecież u mnie w gabinecie wszystkie stowarzyszenia były. Wielu gospodarzy gmin wprost deklaruje się jako przynależność mniejszości, tak jak w tym kawale o Białorusinie z tym gwoździem krześle. Może tak trzeba?
5: Mogą do buty. Nic komu nie przeszkadzają. To jest taka sprawa, że my tu liczymy się jako Białorusi i tak dalej. I bardzo dobre, że takie coś zrobili. Ktoś przyjedzie do nas z zagranicy, czy ktoś z Białorusi, normalnie mógł to czytać, jak nie trzeba i tak dalej. Także to jest bardzo słuszna decyzja była Gminnej Rady Gminy.
6: Особи, приналежні до меншості, мають право використовувати і писати власні імена і прозвища мови меншості, мають право на свободне використовування мови меншості у приватному і громадському житті, розповсюджування і обмін інформацією на мові меншості, вивучення мови меншості чи навчання на мові меншості.
3: Важливо, що такий закон був прийнятий, дає нам право домагатися підтримки на різних узровнях влади. Інша справа, як ця підтримка виглядає у реальності. Після 20 років цей закон не ідеальний. Так, потреба новелізації, потреба вводити зміни. Світ міняється вокол. Нові проблеми, нові виклики, тим ліку і перед білоруською меншістю в Україні. Так що чекаємо більшого.
7: У мене не польське громадянство, але я по національності білорус. До речі, так як і мої предки, і перше другому абсолютно не замінає. І так відкажу рахмістру. Я білорус.
8: Помню, як я тут малим був, і потім більшим був, і так далі. Білоруська мова функціонувала у всіх структурах влади, яка я тільки була. Ніколи не здарився приклад якийсь там щось, що хтось зайшов до якогось там начальника у якоїкольвік справі і по-своєму сказав, і його з того титулу не поняли, не обслужили. І до сьогоднішнього дня це так само відбувається. У магазин зайдеш. То є, що люди між собою у відносинах переходять на свою мову. Це у нас цілий час було. І я думаю, так довго, доколки будуть люди, які будуть вміли так говорити, так останеться.
9: Було дуже мило слухати відповіді інших представників меншості народової. Завжди działала wśród swojej mniejszości litewskiej. Ustawa jest mi znana. Korzystam z zapisów tej ustawy. Sama pracuję w szkole. Oświata i szkolnictwo jest bardzo ważne. I te zmiany, które są zapowiedziane na przyszłość i pewne jakby problemy, które czekają wszystkie mniejszości, daje dużo do myślenia.
10: Ta ustawa realna. Ona obrania nasze podstawowe prawa. Это недостатково, как разуметь, разные национальные, этничные меньшинства, религийные меньшинства, любые меньшинства створяют эту державу. Мы такие же самые граждане этой державы, как и все остальные. И когда польские граждане, ну, все окей, так? А когда начинается уже справа, что я за какую-то меньшинство, а значит, ну, файно ему дать право там заховать свою ответственность, але разумение этого, что, однако же таки, я укладаюсь в эту державу, как и все остальные, на жаль, нема, и этого не хапает.
6: Мова меншості може використовуватися у якості допоможної мови у органах гміни разом з офіційною мовою. Додаткові традиційні назви на мові меншості можуть використовуватися разом з офіційними назвами населених пунктів і фізіогеографічних об'єктів, окреслених на польській мові на подставе особенных нормал.
2: Я говорил с Войтом, и с радными в Чижах, и в Орле был на Раде Гмины. Думаю, что, может, так не на початок, бо люди ну, наши такие осторожные, але как побачать, и то покажут, и тут медиа мают свою роль, что, скажем, литовцы ведут, немцы ведут, и ничего с того, ну, со стороны поляков ничего тут нема чего бояться, а может, будет то какие-то там туристичные атракции. Мне было вельми приятно, ну, каб Кирилу цей народній мові була наша вёска, чи наша писалося тоже побач офіційній назві, тоже на білоруській мові, щоб було гэта. Психологічне, може, для дітей, для молоді, а і старейшим людям, а чому не, як ёсць такое право.
1: Напевно, ма то олбрзимий вплив на рангу, на вартості язика білоруського. Язик тен нігди не мав рангу такій, якби бути урзендовим. Бардзо вдячний самоурзендовцам з гміни Orla, którzy wprowadzili po raz pierwszy chyba do publicznego użytku na terenie województwa podlaskiego nazwy w języku białoruskim. Ale ranga języka białoruskiego, proszę Państwa, również zależy od nas, od elity, od inteligencji białoruskiej, tak?
11: No dobrze, ale co z tą współczesnością? Co z tymi problemami demograficznymi i nowymi mniejszościami? Bo to było clue.
1: I to było wielkie wydarzenie, że w 2005 roku w ustawie, czyli w podstawowym kanonie prawnym Rzeczpospolitej znalazła się nazwa Białorusini, narodu historycznego, narodu, który ma swoje państwo.
8: My tu żyli i żyjemy od dawna i dawna, tu nasze dziady i pradziady i w każdym razie no, podchodzę z tym z umiarem, że każdy, dobra, że jest takie tablice. Nieraz przyjeżdżają ludzie z Polski, nieraz
12: takie oczy stawia, a kto tu żyje. Ludzie po prostu z Polski nie znają, kto tu żyje, a teraz będą znać, że tu żyją Białorusi.
13: Wojna w Ukrainie, odnosiny oficjalnych władz Białorusi do tej podziei, to wpływa na to, że mnogim prosto niewygodna бояться признаваться до того, що я не білоруси. Інша справа, що молоде покоління, воно вже більш глобалізоване, може, не на гэта глядзяць крышку інакш, для іх гэта не істотная проблема. Може, коли будуть сталець, гэты аспект появіцца у адносінах до їхняга життя, що ким ми на самой справі з'являємося, хто був наш батька, дзед, прадзед.
14: Не треба ніч нажуцать нам. Ми, ежелі цось іс нам потрібне тутай на доле, ми самі о то задбами. Не потреба нам, жеби ktoś z zewnątrz nam cokolwiek narzucał. My sami zadbamy o to, żeby i tradycje nasze były tutaj pielęgnowane, kultywowane, bo są, bo my od tego jesteśmy, żeby tradycje przekazywać dalej do naszych dzieci, naszych wnuków, tak jak wzięliśmy to od naszych dziadów. I nie musimy nic zmieniać. Nasi dziadowie mieli te miejscowości, te nazwy, ten język, który my mamy. Żyjemy, funkcjonujemy tak jak trzeba i rozwijamy się.
15: Czy na tym obszarze wieloetnicznym, czy z większością białoruską, łatwiej przeprowadzić jakieś zmiany unifikujące niż identyfikujące? Łatwiej jest wprowadzić coś, co właśnie odbiera nam tożsamość, niż coś, co ją zachowuje. To jest ogromnie ważne, żeby z tej drogi zawrócić. To jest niedobra droga.
16: Попередние воеводы сустракались с меньшинствами только при нагоде визиты Соймовой комиссии национальных меньшинств, а это сустракались только воеводы с самими меньшинствами. Это еще великая разница.
1: Как меньшинство белоруска, этого не потрафила узыскать. Мысли, что то есть до посла Чиквина, который позавше мне нотовал это питание, нигде там еще не начало так же właśnie вtedy стало, бо gdybyście państwo mieli dzisiaj zagwarantowanych chociażby двух послов.
17: Ну, это важная проблема. Великовости нема, то nie ma komu skazać, no nie ma holosu, tak? Zwyczajnie. Spodziewać się na tylko wykluczne demokratyczne procesy w wypadku nacjonalnych mniejszości, życie pokazało, że to nie lga. Kiedy chcę dać prawa holosu nacjonalnym mniejszościom, no zrobię sojmu. Kolkość mniejszości z Karaczwajca, wielmi dobry przykład nacjonalnej niemieckiej mniejszości, jaka ja na samym początku miała aż na pięcioch posłów, teraz nie ma ni wodnych.
13: Bo ja nie baczę takiego przedstawnika, jaki wielmi klapacił się z pra naszej białoruskie sprawy tutu Polszczy. Czasem to bywa tak incydentalna, kiedy nie moment wykorzystują, ale bardziej dla swojej osobistej korzyści, czym dla naszej wspólnej białoruskiej sprawy.
3: Przedstawiciele ministerstwa, wojewody powinni się częściej być na miejscu wśród ludzi i słuchać ich potrzeb, a nie gdzieś tam reprezentować, mówić coś na temat, tak jak na temat Tatarów, coś tam zawsze gdzieś tam mówią, a nikt z nami tego nie konsultował, nie pytał.
9: Uważam, że powinni być przedstawiciele.
11: No nie, właśnie.
9: I nieważne, jakiej to mniejszości, zawsze każdy z naszej z pozycji mniejszości tak. Byśmy uważali, że ja uważam, tak. Że Litwini, no nie? Że Białorusi, nieważne. Ważne, że jakby głos mniejszości by już był tak reprezentowany. A nieważne, której, ale mniejszości.
18: Generalnym problemem to jest nie to, co tutaj się dzieje nawet. Nawet powiem szczerze, nawet nie pieniądze, bo pieniądze nie są takie małe. Jest oczywiście problem, jak je dzieli sprawiedliwie. O tym już tutaj zaczęliśmy dyskutować, znaczy jakie kryteria powinny być zastosowane. Natomiast generalny problem mniejszości, to powiem wprost, to jest asymilacja, to jest małżeństwo staje się po jakimś czasie już katolickie, polskie, prawda? I to jest normalny trend. Jak to pohamować, jak podtrzymać mniejszość? No trzeba na ten temat dyskutować. Warto wspierać mniejszości pod każdym względem. Dlatego wysłuchujemy tych problemów, ale jest generalne pytanie, które to oczywiście nie padło. Jak powstrzymać asymilację?
11: Здравствуйте. Край есть наш и ваш. Niemcy, Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie, Litwini chcą tu mieszkać, więc niech dostosują się do naszych praw. Jeżeli się komuś nie podoba, to może przecież wyjechać z Polski.
19: Zawsze znajdzie się jakaś osoba, jakiś chuligan, że to papisze. Jedziemy w Białystok, Bielsk, zawsze jakaś tam jedna czerwona literka papisana, pokreślana. I to polskie nazwy. To jest Darenia i tam u Jedwabnym i w Sejnach i u nas w Orli, tak samo tam nieprzyjemna sprawa z Sinochowej była. Kiedy będziemy bojacy, wtedy my nikoli nie zaistniujemy i nie wyjdziemy. No. Do nikogo pozakrywają drzwi w okna i wsio, i będziemy siedzieć w domu.
20: Były tam drobne incydenty, ale to raczej chuligańskie wybryki, natomiast...
13: Byli takie wypadki, koniecznie, prawda, nie szmatlikie, i to dobre, że nie szmatlikie, ale nie głośno byli, co wy tu robicie, pojechali na Białoruś, was tu nie wasze miejsce. Na żal, klimat, atmosfera u dzierżawie na ogół, właśnie jaka sklala się w ostatnie gady u polskiej krainie, sprzyjaje takiego typu podziejom czy odnosin do mniejszości, nie tylko, do rzeczy białoruskiej, ale inne mniejszości, ja думаю, tak samo odczuwają już takie negatywne odnosiny. Dobra, że one nie szmatlikie, ale i one nie potrzebne.
21: Ten język w ogóle do mniejszości narodowych, w tym mniejszości romskiej, on się zmienia i niestety radykalizuje. No, ten stereotyp o naszej społeczności, on jest ciągle żywy, no więc tego typu inicjatywy, ale i edukacja, no mamy nadzieję, że w przyszłości przyczyni się do zmiany tych nastawień.
2: Ale to wyczuwajecie w pytaniach i zachowach i w reakcjach jakichś ważnych dla dzieci małych. Jany nie mają takich wypracowanych form samoobrony na takie negatywne reakcje.
22: Wszyscy nacjonalni mężczyźni w bliższej czy mniejszej mierze z taką mową nienawiści zostyczają się. Czasem ona nabiera radykalną charakteru. Czasem to jest pomirkowana mowa, może nawet nie nienawiści, ale nieprzychylności czy nierozumienia. I myślę, że to stosuje się wszystkich mężczyzn.
23: W ostatnich latach nie. Poprzednio tak. Były takie sytuacje, no ale to tak już bardziej w przeszłości, że bardzo źle się odnoszono do Białorusi. Teraz jak rozpoczęła się eskalacja wojenna tam, prawda, tego Białoruś, wiadomo w jakim jest położeniu, jakie jest jej stanowisko, to faktem jest, że było takich, ale to jakieś na naszym terenie to nie było zauważone.
24: Impreza odbywać, kazali budować grosz, a groszy nie ma. To straszne.
25: Plenum powinno wystąpić stanowczo i wielmi ostro, że tak dalej robić nie można. I my, jak gromadzianie Polski, chcemy, kab Polska nas finansowała i nas traktowała i do nas odnosiła się tak, jak do wszystkich gromadzian Polski, do wszystkich organizacji kulturno-świętych, jak jedyniczej Polski.
26: Ja się cieszę, że tutaj wszyscy mogliśmy dzisiaj przyjechać, każdy ze swojego rezerwatu i się razem spotkać na naszym corocznym, tam, mam nadzieję, powłam. Jest bardzo prosty wyraz. Miarą demokracji jest to, jak większość traktuje mniejszość. Jeżeli cały czas przerzucamy się pięknymi zdaniami o wielokulturowości, tak, wspólnym dziedzictwie, to zróbmy to tak, żeby to dziedzictwo rzeczywiście było wspólne.
27: Cudowne, że pracownicy ulady czy samokierowania przychodzą tam na nasze eventy. I tylko na ich każą, że tak, my mamy wspólną historię, mamy wspólną spadczynę, a tu sprawa, że to realna. To jest to, co my nazywamy III Rzeczpospolitą Polską. I ona tak sama naszczatek właśnie tej i spadkajemca, tej ogólnej spadczyny, jakoj my integralna, nierozerwalna, nierozluczna jaczastka.
28: Nareszcie...
29: Babrowniki nie.
28: Na kolki my teraz się jako asierodzie i pozbudziemy się kompleksów, których, ja думаю, że to bolszeństwo ludzi nie pozbudzie się. To jest to, można byłoby określić słowem, dobry i zdrowy nacjonalizm wśród naszego asierodzia, można skazać, nieznany.
29: Jak widać, nie już do końca spracowała, jak mało spracować. Dokładnie widać po wynikach spisał, że chorą w Polsce, gdzie kolkaś nacjonalizm nacjonalnych mniejszości, już się zmieszające, osobliwa w wypadku nacjonalnej białoruskiej mniejszości. To absolutnie widoczne. To dla mnie sygnał, że nieco nie pracuje tak, jak powinno pracować. I trzeba zwyczajnie siąść i poszukać wychodów z tej sytuacji i podumać, jak pomieniać na buduczeniu te zakony.
2: Też to może, że będzie nowelizacja ustawy, tak jak w konwencji ramowej o mniejszościach narodowych zapisana, że dzierżawa językowo będzie popularyzowana i informacji dawać kultury, językowi, tradycjach i religii, tam podkreślono, a religię wykreślili z ustawy.
30: Na ten czas to był karysny zakon, ale on wielmi szmat czego nie produchledził. Jeszcze okazało się, że to zupełnie inaczej to w praktyce wyglądaje. Wielmi ważny jest punkty tam tylko deklaratywne, nowy zakon potrzebny. Jak...
13: Oj, z wielkim sentymentem zgadwaję te gady istnienia, kiedy dzierżawa nas podtrzymowała u jakości szmatlikich sztatów oplocowanych dzierżawą. Podtrzymka była odczuwalna, a zaraz, koniecznie, usio opieraje się na projektach, a z projektów sztata nie oplocisz tegoż storaża, przybieralszczycy niejka i tak samo.
9: Tak, my też na to zwracamy uwagę, że my mamy mocne zaplecze. Tak. To jest państwo, którym zawsze mamy oparcie. To na pewno nas buduje, nas wzmacnia i rzeczywiście, jeśli czegoś brakuje, bo państwo polskie nie zawsze dba o pełną tą kulturę, pełne szkoły, także jakby nie Litwa, to naprawdę byłoby bardzo źle.
27: Był przyjem u Belwedery, prezydenta Nowrockiego. Wielmi ważna podzieja. Polityczne żesty jak raz wyznaczają napramki, u jakich ruchają się dzierżawa. A dzierżawa po prostu ruchają się tak, że tak, nas cudowno rozsyłają po naszych cudownych rezerwatach, daje nam dożywać nasze ostatnie dni i wszystko. Kiedy my kažemy realne pro problemy asymilacji, to że te nie wynikają z tego, że nam nie chce.
25: To ja думаю, że jest u nas tylko zaangażowanych, oddanych, ofiarnych Białorusów, że każdy może sfinansować nazwę doski swojej wioski Repiska, kiedy by zachodziła potrzeba, ja jej pokryję. Ale chciałbym, żeby ona nazywała się nie Rzepiska, a Repiska.
0: Świadomość polskich elit, praca nad tym zakonem, a osobliwo w Senacie, to ten zakon będzie taki optymalny. Polska będzie mieć argument i polityki, i dyplomatia polska, że w Polsce dla nacjonalnych mniejszości jest dobry zakon i wtedy moralnie mają prawo i mówić, że i pro Poloniu zamierzamy w drugich, gdzie Polaki żyją, to że my też mają prawo czekać, że i w tych dzierżawach będzie dla Polaków, tam przeżywających będzie stworzony coś takie podobne i to, że będą mieć prawo.
4: На Белорусском радио «Рація» прогучав репортаж Вольги Шемашки и Юрки Лящинского «Говори по-своему, хучей будет».

A Radio Racja możecie słuchać na chwalach 98,1 u Białostoku i u Harodni, 99,2 u Bieraści, u Bielej Podlaskiej i zrozumiała na sajcie racja.com. A my spotkali się 21 lipienia w autorak i wy słuchajecie Dnia z Racja. I witaj jeszcze raz wielmi serdeczna tych, jak ja znam od początku i tych, jak ja do nas doluczająca, mnohy, a pełno jeszcze wiertająca, tylko to z pracy, tak że spadzieju się, że to hety połdzień, hety dzień, hety wieczar, budziecie prowodzić razem z białoruskim Radio Racja.

A u tym, że Radio Racja, słuchajecie Dnia z Racją w autorak 21 lipienia. I siądnia u nas użo na dworie bieś pioki. Temperatura powietra dawa 18 gradusał i treba spadziawaca u każdej chwilinu dożdżołu. Jany zreszty iduć u wieś dzień u roznych miejscach naszego regiona. Noczu tak sama ma być buduć karotka czasowej deszczy. Temperatura 12 do 14 gradusów. Wiecier umiera najcisk niżej za normu. Zautra na Bielostoczynie, Radziejszczynie i Bielaściejszczynie w oblaczna z karotka czasowymi deszczami. Temperatura powietra dniom od 19 do 22 gradusów. A my nabliżajem się już do połowy na piatuju u Polszczy i połowy na szostuju u Białorusi. I jeszcze raz przypomnę, wysłuchajcie Białoruska Radio Racja.

0: Radio Racja!
1: I woś tolki 3 chwiliny już zostali się do połowy na 18 tu godzinu u Polski i 19 tu u Białorusi. I przyszedł czas, kap skazać niekalki skazał pra na dworie. Jak u się pełna baczycie, siądnia dażdżliwa i tak sama dażdżliwa może być noczu, bo pradba czwajuca krótkoczasowy ja dażdży. Noczu temperatura 12 do 14 gradusów, wiecier umierany cisk niżej za normu. Zautra na Białostoczynie, Haradzieńszczynie i Bierościejszczynie w oblaczna z krótkoczasowymi dażdżami. Temperatura powietra dniom od 19 do 22 gradusów. A jaki ja nowości buduć u afiszy i jaki ja imprezy buduć odbywać się w naszym regionie zautra, Anna Szajkowska skaże już o praz niekalki chwilin, paśla jeszcze jednej pieśni.

Dużo tylko 6 chwilin zostaje do końca dnia z racją, ale nie zabywajcie, że to radio racja pracuje krucho sutaczna i będziecie mieć machczymaś słuchać nas do samego ranku, a potem od ranku znowu do noczy. Zaraz pośla dnia z racją u naszej programie spotkanie z naszymi kolegami z Euroradio i programa Eurozoom, a potem będzie i Kiryl Malachowski, i będzie Noc z racją, i będziecie kalitolki zachoczacie razem z nami za usiody. I buduj zrozumiała, nowy ja wypuski nawinał, a poszni wypusk a 23 godzinie. A u tych najbliżejszych chcę zwiernąć uwagę tylko na jedną sprawę, bo prawdę skazałszy, pra to jest, co skazał Łukaszenka, ciepier was jeszcze informować nie budu. Białoruski PEN obwieścił start premii Głos Pokolenia Swobody 2026. Bolsz nawinał już przez 5 chwilin. Cichy szept.

0: Jest oczywiście problem, jak je dzieli sprawiedliwie. O tym już tutaj zaczęliśmy dyskutować, znaczy jakie kryteria powinny być zastosowane. Natomiast generalny problem mniejszości, to powiem wprost, to jest asymilacja, to jest małżeństwo staje się po jakimś czasie już katolickie, polskie, prawda? I to jest normalny trend. Jak to pohamować, jak podtrzymać mniejszość? No, trzeba na ten temat dyskutować. Warto wspierać mniejszości pod każdym względem. Dlatego wysłuchujemy tych problemów, ale jest generalne pytanie, które to oczywiście nie padło. Jak powstrzymać asymilację?
1: Zdrastwujcie.
2: Ten kraj jest nasz i wasz.
1: Niemcy, Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie, Litwini chcą tu mieszkać, więc niech dostosują się do naszych praw. Jeżeli się komuś nie podoba, to może przecież wyjechać z Polski.
3: Zawsze znajdzie się jakaś osoba, jakiś chuligan, co popisze. Jedziemy w Białystok, Bielsk, zawsze jakaś tam jedna czerwona literka popisana, pokreślana. I to polskie nazwy. To jest Derenia i tam u Jedwabnym i w Sejnach i u nas w Orli. Tak samo tam nieprzyjemna sprawa z Sinochowej była. Kiedy będziemy bojacy, wtedy my nikoli nie zaistniejemy i nie wyjdziemy. No. Do nikogo pozakrywają drzwi w okna i wsio, i będziemy siedzieć w domu.
4: Były tam drobne incydenty, ale to raczej chuligańskie wybryki, natomiast
5: byli takie wypadki, koniecznie, prawda, nieszmatlikie, i to dobre, że nieszmatlikie, ale nie głosno byli, co wy tut robicie, pojechali na Białoruś, u was tut nie wasze miejsce. Na żal, klimat, atmosfera u державі на огул, вось якая склалася в апошнія гады у польскай краіне, сприяє такого типу подіям чи адносін до меншасцяў, не тільки, до речі, білоруська, але інші меншасці, я думаю, так само відчувають ось такі негативні odnosiny. Dobra, że jany nie szmatlikie, ale i jany niepotrzebne.
6: Ten język w ogóle do mniejszości narodowych, w tym mniejszości romskiej, on się zmienia i niestety radykalizuje. No, ten stereotyp o naszej społeczności, on jest ciągle żywy, no więc tego typu inicjatywy, ale i edukacja, no mamy nadzieję, że w przyszłości przyczyni się do zmiany tych nastawień.
7: Wiecie, ale to wyczuwajecie w pytaniach i zachowach i w reakcjach jakichś ważne dla dzieci małych. Jany nie mają takich wypracowanych form samoobrony na takie negatywne reakcje.
8: Wsi nacjonalni mężczyzny w bliższej czy mniejszej mierze z taką mową nienawiści zustyczajca. Czasem ona nabiera radykalną charakteru. Czasem to jest pomirkowana mowa, może nawet nie nienawiści, ale nieprzychylności czy nierozumienia. I myślę, że to jest wszystkich mężczyzn.
9: W ostatnich latach nie. Poprzednio tak. Były takie sytuacje, no ale to tak już bardziej w przeszłości, że bardzo źle się odnoszono do Białorusi. Teraz jak rozpoczęła się eskalacja wojenna tam, prawda, tego Białoruś wiadomo w jakim jest położeniu, jakie jest jej stanowisko, to faktem jest, że było takich, ale to jakieś na naszym terenie to nie było zauważone.
10: Імпреза відбулась, сказали, будуть гроші, а грошей нема. Це страшно.
11: Пленум повинно виступити становче і вельми востре, що так далі робити не можна. І ми, як громадяни Польщі, хочемо, щоб Польща нас фінансувала і нас трактувала, і до нас відносилась так, як до всіх громадян Польщі, до всіх організацій, культурно-освітніх, інших, які дійсні в Польщі.
12: Я ще тішу, що тут всі могли сьогодні приїхати, кожен зі свого резервату, ще разом споткати на нашому цьогорічному, там, мам надію, Павлову. Є дуже простий вираз. Міра демократії. Demokracja jest to, jak większość traktuje mniejszość. Jeżeli cały czas przerzucamy się pięknymi zdaniami o wielokulturowości, tak, wspólnym dziedzictwie, to zróbmy to tak, żeby to dziedzictwo rzeczywiście było wspólne.
13: Cudowne, że pracownicy ułady czy samokierowania przychodzą tam na nasze eventy. І тільки на їх кажуть, що так, ми маємо спільну історію, маємо спільну спадщину. А тут справа, що реальна, те, що сьогодні ми називаємо Третю Речпосполіту Польщу, і вона так само нащадок ось гетей і спадкаємця, гетей агульної спадщини, якої ми інтегральна, нерозірвальна, нерозлучна частка.
14: Нарешті...
15: Бабровники, ні.
14: Наколькі ми дорощуємо, як осередже, і позбудемося комплексів, яких, я думаю, що більшість людей не позбудяться. Те, що можна було б окрестити словом «добрий, здоровий націоналізм» серед нашого осередже, можна сказати, незнаний.
15: Як видач, не все до кінця спрацювало, як могло б спрацювати. Докладно видач по виніках списав, що хоро в Польщі, де кількість національної mniejszości, nacjonalnych mniejszości, się zmieszające, osobliwa w wypadku nacjonalnej białoruskiej mniejszości. To absolutnie widoczne. To dla mnie sygnał, że nic nie pracuje tak, jak powinno pracować. I trzeba zwyczajnie siąść i poszukać wychodów z tej sytuacji i podumać, jak pomieniać na buduczynią te zakony.
7: Też to może, że będzie nowelizacja ustawy, tak jak w konwencji ramowej o mniejszościach narodowych zapisana, że dzierżawa jazykowo będzie popularyzować i informacje dawać kultury językowej, tradycjach i religii, tam podkreślono, a religię wykreślili z ustawy.
16: Na ten czas to był karyzny zakon, ale on wielmi szmat czego nie produchledził. Jeszcze okazało się, że to zupełnie inaczej to w praktyce wyglądaje. Wielmi ważny punkty tam tylko deklaratywne, nowy zakon potrzebny.
5: Jak... Oj, z wielkim sentymentem zgadwaję ty, gdy istnienia, kiedy dzierżawa nas podtrzymowała u jakości szmatlikich sztatów oploczwanych dzierżawaj. Podtrzymka była odczuwalna, a zaraz, koniecznie, usio napieraje się na projektach, a z projektów sztata nie oploczysz tego ż storaża, przybieralszczycy niejka i tak samo. Nie?
9: Tak, my też na to zwracamy uwagę, że my mamy mocne zaplecze. To jest państwo, w którym zawsze mamy oparcie. To na pewno nas buduje, nas wzmacnia i rzeczywiście jeśli czegoś brakuje, bo państwo polskie nie zawsze dba o pełną tą kulturę, pełne szkoły, także jakby nie Litwa, to naprawdę byłoby bardzo źle.
13: Był przyjom u Belwedery, prezydenta Nowrockiego. Wielmi ważna podzieja. Polityczne żesty jakraz wyznaczają napramki, u jakich ruchają się dzierżawa. A dzierżawa po prostu ruchaje się tak, że tak, nas cudowno rozsyłaje po naszych cudownych rezerwatach, daje nam dożywać nasze ostatnie dni i wsio. Kiedy my kažemy realno pro problemy asymilacji, to że to nie wynikają z tego, że nam nie chce.
11: To ja думаю, że jest u nas tylko zaangażowanych, oddanych, ofiarnych Białorusów, że każdy może sfinansować nazwę doski swojej wioski Repiska, kiedy by zachodziła potrzeba, ja jej pokryję. Ale chciałbym, żeby ona nazywała się nie Repiska, a Repiska.
5: Świadomość polskich elit, praca to nad tym zakonem, a osobliwo w Senacie, to ten zakon będzie taki optymalny. Polska będzie mieć argument i polityki, i dyplomatia polska, że w Polsce dla nacjonalnych mniejszość jest dobry zakon i wtedy moralnie mają prawo i mówić, że i pro Poloniu zamierzamy w drugich, gdzie Polaki żyją, to my też mają prawo czekać, że i w tych dzierżawach będzie dla Polaków, tam przeżywających będzie stworzony coś takie podobne i to, że будут иметь право.
17: На Белорусском радио «Рация» прогучал репортаж Вольги Шемашки и Юрки Лящинского. Говори по-своему, хучей будет.